aseda ɛna mede ma wɔ sɛ wɔfidie da ha pae nhyira ɔha ne na nakyiripɔ nom kasa fidie na wotie ɛne na wotie no fɛ nagya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ me ne ɔkyerɛ fi sɛ abeakosi anɔpa no nsia